Enti wo nhyira na ropɛ na mede ma wo no ene sɛ adom ne asumdwea efi agya nyankopɔn ne efiri agya nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo enka wo.